pati dwaro ok ingado gi mokelo to moko matie ka ng'enygi apenjo ukanye to moko matie ka ng'enygi apenjo ukanye ogingo ji kuwuok oganda luo ne ywak mali ogingo ji kuwuok oganda luo ne ywak mali wanachomu kule kakuon mula logo nindo wanachomu kule kakuon mula logo nindo Karochil kum Raila, akwamogik magoyangui. Karochil kum Raila, akwamogik magoyangui. Dineongo mina kini, kapkanya dongule nukulo. Dineongo mina kini, kapkanya dongule nukulo. Yadi dineongo kwambo, ikoro sema walope. Dineongo kwambo, ikoro sema walope.